U nastavku programa slušamo skerco za klavir i orkestar opus 2 Bele Bartoka. Stavci introducione Adagio manon troppo, Allegro vivace, scherzo allegro, trio andante i scherzo da capo Allegro vivace. Sviraju Zoltan Kočiš i Budimpeštanski festivalski orkestar. Maestro Ivan Fischer.